0: Download more music at NigerVibes.com.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o, owe.
3: Ndewa unuka aliwo.
4: Ndo hembae, unabokware.
5: Uno, na unu o.
6: Ndibae, mamanu o, unawuchulo.
7: Mamanu ebao, unuhokwala chie.
8: Ndewa, maizino, na u o, karam nonka o.
9: Ndimunu chokwa wo.
10: Oja, Nugu na Bola Chi na Rose 101.9 FM. Aba.
11: Ndubanya enwe nzuko, onyenu ya kolibe yo. Ndubanyu na biala. Ibo kwenu. Ibo kwenu.